ubutumwa ntago bwari kugerayo twakwibanira yuko wirengagije ibyo nagukoreye. Indirimbo ni nziza.